not.

widok z balkonu willi w Lanskoronie. To panorama bitwy zwyciężonej, pola przez które nie popędzą konie, póki nie będzie zboże wykoszone. Na pochyłościach rozłożone paski, żółto-zielone wstążki od orderów, których nie noszą jedyne oklaski, to skrzydła wrony wśród zboża szpalerów.

Stół nakryty wyostrza łyżki profil, a cerata pod nią błyszczy się w kratkę. Kształty i wzory, dla których chlorofil to jest dzbanek na miętową herbatkę. Widok na stronę dojrzałej przyrody przesila się w oku w nawałnicę ziół. Dmą aromatów przezroczyste kłęby rozległa forpoczta wyplecionych pół.

Stroma uliczka wiedzie do piekarni, stygnie na półkach owoc żmudnej pracy. Młoda dziewczyna sypie dla ptaszarni pachnące okruchy z resztek na tacy. Z okien piekarni zapach się roznosi, jaki znajdziecie w dawnych wspomnień niebie. Wchodzisz do środka, no bo aż się prosi spełnić marzenie o pracy.

Sitting on the Top of the World, tytuł nawiązujący do starych klimatów bluesowych lat 50-tych, 60-tych. Pamiętamy Cream grających ten wspaniały, stary, czarny bluesowy numer. Taj Mahal, 61-letni artysta, którego korzenie sięgają czarnych plantacji amerykańskich, no i hawajskich wysp. Otóż ojciec Taj Mahala był z pochodzenia właśnie z Hawajczykiem, a mama śpiewała w jakichś gospelowych chórach, no i z takiej rodzinnej atmosfery muzycznej narodził się Taj Mahal, który swój przydomek wziął ze snu. Po prostu przyśniło mu się, że powinien nazywać się Taj Mahal i tak sobie postanowił taki artystyczny pseudonim przyjąć, a naprawdę nazywa się Henry St. Clair Fredericks. Stranger in My Own Time.

To było z całkiem nowej płyty pochodzącej sprzed 10 lat. To może teraz coś nowszego. Senior Blues, 97 rok, Klowa Pszczół, Queen Bee.

bardzo kolorowa to muzyka i rzeźka. Otóż właśnie Taj Mahal jest jedną z tych osób, które odrodziły starego, dobrego, akustycznego bluesa. Człowiek, który dał bluesowi nowej energii w drugiej połowie XX wieku. Zaczynał z artystą, który zwie się Ry Cooder. Może go znacie, może nie. Kompozytor muzyki filmowej, światowej, jak to się określa czasami, world music. Może źle to przetłumaczyłem jako światowa, ale world music. No i oczywiście bluesa, doskonały gitarzysta. No i zaprezentuję wam zaraz utwór, który właśnie został nagrany z Cooderem. Ale najpierw stary, dobry kawałek z początku naszego wieku, You Rascal You, kompozycja Sama Thirda, wykonywana przez Armstronga, przez wszystkich największych showmanów muzyki bluesowej i jazzowej, a w tym wykonaniu Taj Mahala brzmi równie znakomicie. Posłuchajcie, You Rascal You.

No dobrze, to zaraz będzie obiecany Ray Cooder i Taj Mahal grający razem w zespół w jednym zespole. Posłuchajcie tej pasji grania bluesa.

Gorąco akustyczno-elektryczna mieszanka Chucka Berry'ego, Bob Diddley'a i innych najfajniejszych rzeczy, to po prostu Taj Mahal. Pamiętacie może takiego artystę jak Otis Redding, któremu było dane zginąć niestety w wieku 26 lat, ale który stworzył mnóstwo fantastycznych kawałków. I takim kawałkiem był na przykład Mr. Pitiful, który usłyszycie z wykonania Taj Mahala.

Pewnie powoli oczekujecie na jakieś świąteczne pioseneczki, jakieś kolandy i tym podobne rzeczy i doczekacie się, powiem wam, w takich bardziej mojoklimatycznych aranżacjach, interpretacjach. Oczywiście mowa o czarnej muzyce, starych, czarnych, dobrych klimatach, no i nie tylko. A to za chwilkę. Póki co to jeszcze Aaron Willis, zwany Little Sonny, doskonały muzyk dorastający na farmie w Alabamie, gdzie to jego mamuśka dała mu właśnie pseudonim Little Sonny. I tak kręcąc się wśród bluesowych sław, sam stał się jedną z nich. I Found Love to kawałek ode mnie dla was.

to może jeszcze Buddy Guy swoim dobrym numerem Damn Right, I've Got The Blues, a później zmienimy troszkę klimatu.

Znacie taką panią jak Ella Fitzgerald? Na pewno kojarzycie to nazwisko. Pastorałka, powiedzmy, amerykańska. To The First Noel. Poczujmy się tak naprawdę, że zbliżają się święta. Już zostało parę dni, więc należy łapać ten klimat.

Od razu lekko się zrobiło na sercu. Mały przeplot Ella Fitzgerald jeszcze będzie, a teraz doskonały trębacz i wokalista, tym razem w wersji instrumentalnej, We Three Kings.

jak słodko się robi na sercu. Jak się słucha tych utworów mówiących o stajence betlejemskiej, nasuwa mi się myśl, że zanim Ella Fitzgerald dała się poznać światu jako doskonała wokalistka, przez rok była bezdomna. Praktycznie to trzeba pamiętać. W 34 dopiero, gdy w Harlemie, w Apollo Theater wygrała konkurs dla amatorów, gdzie śpiewała w stylu swojej idolki Connie Boswell, wtedy pokazała się. No i od tamtego czasu zaczęła się jej kariera, została zauważona przez Chicka Webba, Bennego Cartera i powoli ruszyło to wszystko do przodu. To teraz znowu trochę bluesowo, Freddie King, Christmas Tears.

pierwsza dama piosenki znów no, zaśpiewa, będzie to, co wykonywał nam przed chwilą Chet Baker, to, czyli We Three Kings. Pierwsza dama piosenki tak właśnie była nazywana. Ella Fitzgerald, niewątpliwie najlepsza, najbardziej znana z tych wokalistek wszystkich jazzowych. Obok Sarah Vaughan, Billie Holiday, paru jeszcze innych, ale kto jak to, no, to uważa się za najlepszą. No nie, ja bym mógł podyskutować w każdym razie, ale o sztuce, o pięknie, nie da się tak dyskutować do końca, bo trudno powiedzieć, co jest naprawdę lepsze. O gustach się nie dyskutuje. We Three Kings.

jakoś powoli do mnie dochodzi, że zbliżają się święta, kiedy się kręci w tej atmosferze ciągłych zaliczeń, ciągłych sprawdzianów i kolokwiów. I jakoś tak późna ta zima, nie nadchodzi jeszcze, śnieg pada, szybko topnieje, więc ciężko nam się myśli o zbliżających się świętach. A to już czas. Już dokładnie za tydzień zacznie się Wigilia i wtedy wszyscy siędziemy przy wigilijnych stołach. No chyba prawie wszyscy, bo może nie wszyscy są wyznania chrześcijańskiego. I będziemy rozkoszować się wspaniałą wigilijną kolacją, a później pasterka. Teraz będzie to Dexter Gordon, saksofonista tenorowy, wykona dla nas piękny utwór The Christmas Song po prostu.

Jestem ciekaw, kto z was najciekawiej spędzi święta. A mi się wydaje, że moja opcja też jest fajna. Posiedzieć sobie w domku z rodziną. Zawsze łapię niesamowity klimat, kiedy zbliżają się święta i po prostu wyłączam telewizory, komputery i potrafię siedzieć, gapić się godzinami w świece, w choinkę i chłonąć tą fajną atmosferę. Później wyjść sobie z

Miejmy nadzieję, że za ten tydzień sypnie ostro śniegiem i trochę nas skosi mróz, żebyśmy mogli pełni zapału się ciepło ubrać i biec na pasterkę. Ja pewnie spędzę go z rycerzami na pasterce rycerskiej w otoczeniu mnóstwa świec, rycerskich zbroi i różnych takich fajnych klimatów w naszym starym XIII-wiecznym kościele. Niesamowita atmosfera. A poznacie tego pana? Na pewno White Christmas i Louis Armstrong.

będzie dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

0: Może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.
1: Felipe, a więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław. Potem Lublin, trzy razy Poznań. Kraków. Chyba dwa razy.

pragnęła innej rzeczy. Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności, na krawędzi ciała i marzenia, czego innego.

Ah!

Był już tak jak zamień z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie obrali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy obrali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: radiosar.pl.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich w ostatnim w tym semestrze przed wakacjami, 9 z kolei Kameleonie i dzisiaj ze specjalną dedykacją dla tatów, ojców i wszystkich ojców, ale przede wszystkim dla mojego, bo dzisiaj audycja będzie trochę samolubna, bo przede wszystkim właśnie dla mojego taty obiecałam mu, że puszczę parę utworów, które mam nadzieję mu się spodobają. Parę utworów, które kojarzą mi się z nim i ogólnie z moim dzieciństwem. No, ale przede wszystkim oczywiście z nim. Mało brakowało, a

sam podsunąłby mi playlistę na dzisiejszą audycję, ale obroniłam się i zrobiłam ją sama. Mam propozycję, tato, bo na pewno słuchasz. Stwórz swoją, napisz, co tam myślisz, że powinnam puścić i potem sobie porównamy w domu. Zobaczymy. No dobra, ale mamy bardzo dużo muzyki dzisiaj do zagrania, więc ja już nie gadam, tylko gram.

Zaczęliśmy od młodej Natalii Kukulskiej w piosence Co powie tata, którą mój tata bardzo często grał na gitarze. Miałam taką książkę z piosenkami różnymi i z chwytami do gitary i tata bardzo często grał właśnie między innymi tą. Tutaj wpadł mi w ucho wers Skąd się wzięły burze i mgły. To brzmi jak moje dzisiejsze kolokwium z meteorologii, ale już nie wracajmy do tych smutnych wspomnień. Następny utwór, piosenka zespołu, który jest bardzo bliski i mojemu tacie, i mi. I ogólnie myślę mojej rodzinie, bardzo wszyscy go lubimy. I nie wiem, czy to był dobry pomysł puszczać takiej 7-letniej dziewczynce, jaką kiedyś byłam, na przykład tą piosenkę, ale wtedy chyba nie do końca rozumiałam, o czym jest. Z wiekiem dopiero załapałam, o co chodzi. Ale na pewno miało to wpływ na mój gust muzyczny i to jak najlepszy wpływ. I dziękuję ci za to.

To był oczywiście kult i lewy czerwcowy. Jeśli ktoś nie widział teledysku do tej piosenki, to bardzo polecam, jest prześmieszny, ja go uwielbiam i pamiętam, jak w weekendy odpalaliśmy właśnie płytę z teledyskami kultu i leciała sobie w tle gdzieś tam podczas sprzątania albo jakichś gier, zabaw, czegokolwiek. A teraz utwór zespołu, chyba jednego z najbliższych sercu mojego taty, Marillion, a piosenka, którą wybrałam ja, to Lavender, jedna z moich ulubionych piosenek tego zespołu. Jest po prostu piękna i tekst bardzo, bardzo wzruszający, bardzo ładny. Posłuchajcie.

Teraz będzie utwór, którym mój tata molestował moją rodzinę przez bardzo długi czas i ja osobiście nie mogłam pozbyć się tej piosenki z głowy jeszcze przez długie tygodnie po tym, jak już przestał nas nią męczyć. Ale mimo wszystko to dobra piosenka, więc postanowiłam ją dzisiaj puścić. Tato, idź po gitarę szybko.

To był zespół REM, The One I Love, i nie wiem, czy jest piosenka, którą słyszałam więcej razy w wykonaniu mojego taty i gitary jego. Chociaż w sumie, tato, nie odkładaj gitary, bo nie wiem, którą słyszałam więcej razy, tą czy...

To był utwór zespołu Raz, Dwa, Trzy w Wielkim Mieście, który zawsze pojawia się na wszystkich naszych wyjazdach, ogniskach, biwakach, właśnie w wykonaniu mojego taty na gitarze. Teraz, tato, możesz już odłożyć gitarę, ale zostajemy w klimatach wyjazdowo-ogniskowych i to jest piosenka, którą chciałabym zadedykować nie tylko mojemu tacie, ale również wszystkim moim przyszywanym tatom wujkom, którzy zawsze śpiewają ten utwór razem, a cappella. I ta wersja jest ładna, ale ja zdecydowanie bardziej wolę waszą na żywo, kiedy śpiewamy ją wszyscy razem przy ognisku, ale właśnie przede wszystkim wujkowie, tatowie. Tworzy się w pewnym sensie taki męski chór i naprawdę mnie zawsze przychodzą ciarki, kiedy słucham tego i kiedy śpiewamy ten utwór.

to teraz przeniesiemy się z muzyki granej, śpiewanej do muzyki filmowej i dwie piosenki z filmów, właściwie z filmu i z bajki, które bardzo kojarzą mi się z moim tatą i które zawsze oglądaliśmy razem i które oboje bardzo lubimy i często do nich wracamy. Zaczynamy od Blues Brothers.

Następny utwór z filmu, właściwie z bajki, ze Shreka. All Star, Smash Mouth, który oglądałam jakiś milion razy i myślę, że 80% tych razy właśnie z moim tatą. Ciekawa obserwacja a propos tego filmu. Każdy z nas kiedyś śmiało się w innych momentach, a od paru lat dopiero zaczęliśmy śmiać się w tych samych momentach. Zawsze mnie to fascynowało. No cóż, chyba każdy kojarzy tę piosenkę. Jest bardzo popularna i ja zauważyłam, że na przykład świetnie sprawdza się na imprezach, bo jakoś wszyscy ją znają i wstają, zaczynają śpiewać, także jak nie macie pomysłu na rozkręcenie imprezy, to polecam.

I jeszcze jeden utwór z filmu, a właściwie z musicalu Hair pod tytułem Aquarius, jednego z najlepszych musicali moim zdaniem i zdaniem mojego taty też.

Teraz utwór, na dźwięk którego nadal podskakuję nerwowo i rozglądam się za telefonem, ponieważ był to dzwonek mojego taty przez bardzo długi czas i za każdym razem, kiedy go słyszę, po prostu mam wrażenie, że dzwoni telefon i mam odruch do biegnięcia i szukania go szybko.

Zostajemy w klimacie rockowych klasyków i następny utwór to utwór zespołu, który bardzo często budził mnie w sobotnie albo niedzielne poranki, a nie robił tego niestety delikatnie, tylko tak na cały regulator, a to oznaczało tylko jedno: mój tata odkurza mieszkanie.

Odkurzacz, AC/DC i mój tata. Piękne trio na sobotni poranek. Nadal zostajemy w klasykach rocka i przechodzimy dalej do następnego wielkiego zespołu i wielkiego utworu, a mianowicie Pink Floyd, Another Brick in the Wall, który bardzo, również bardzo kojarzy mi się z moim tatą, ponieważ uwielbia ten zespół i ja też uwielbiam ten zespół. Jak można nie uwielbiać tego zespołu?

i puszczać muzykę, ponieważ tego jest tyle. Dzisiaj nie pojawią się takie zespoły jak Korpiklani, jak Rammstein, jak Queen, a powinny, ponieważ to też są zespoły, które mój tata uwielbia, ale niestety nie jestem w stanie wcisnąć wszystkiego. A teraz chciałabym puścić piosenkę z płyty Itching, która jest naszą płytą samochodową. A właściwie najpierw była kasetą, bo pamiętam ją jeszcze w formie kasety, i która zawsze leżała w naszym czerwonym Volkswagenie i sobie leciała, kiedy jeździliśmy gdziekolwiek tak naprawdę. Teraz nadal leży w samochodzie, tyle że w formie płyty i już w innym samochodzie. Płyta bardzo bliska mi, którą ja naprawdę bardzo uwielbiam, jeśli chodzi o teksty i muzykę, jest naprawdę świetnie zrobiona i bardzo dopracowana. Wiem, że mój tata też bardzo ją lubi, a piosenka, którą wybrałam, to utwór, który zaśpiewała Martyna Jakubowicz. Piosenka pod tytułem Słuchaj, Men.

0: Wanderlust King.
1: I przed nami ostatni utwór na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że byliście dzisiaj ze mną i czekam z niecierpliwością na październik, kiedy znowu się usłyszymy, bo tyle się dzieje ostatnio. Nowa płyta Beyoncé wypuszczona nie wiadomo skąd i nagle pod koniec miesiąca wychodzi nowa płyta Florence and the Machine, także już wiem, na jakie tematy będą październikowe audycje. No i na pewno przez wakacje jeszcze coś ciekawego się wydarzy. Na pewno chciałabym wam opowiedzieć trochę o Woodstocku, na który już po raz trzeci jadę w tym roku. No a wracając do dzisiejszej audycji, to ostatni utwór Jaromira Nohawicy, Minulost, który udowadnia, że w każdym wieku można nauczyć się każdego języka. I mój tata nauczył się czeskiego, słuchając właśnie Jaromira Nohawicy. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo śpiewa całkiem jak on, jak gra sobie w domu te utwory. I ja nie rozumiem, o co chodzi, ale już w miarę osłuchałam się z tym językiem i już nie wydaje się aż taki dziwny przez to, że dużo go słyszę. Ale trzeba przyznać, że ma w sobie wdzięk, szczególnie ta piosenka. No cóż, na dzisiaj to wszystko i jeszcze raz wszystkiego najlepszego wszystkim tatom z okazji Dnia Taty. Długiego, ciepłego, wspaniałego lata wam wszystkim życzę. Kto jeszcze walczy w sesji tak jak ja, to udanej sesji i oby wszystko się udało i jak najmniej zostało na wrzesień. Powodzenia i do usłyszenia po wakacjach. Cześć!

0: Dave Tufani took the sax solo.
1: I'm so in the mood.

0: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk? Biodra kręcą się jak woski, przejmują salon.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?
0: Biodra kręcą się jak wosk.
1: Wosk? Wosk? Wosk? Wosk?

0: Karsten Jensen, my to Pielcy. Rozdział pierwszy, buty. Laurits Madsen był w niebie, ale wrócił stamtąd tylko dzięki swoim butom. Nie wzbił się aż po jabłko masztu, ledwie na wysokość Grotrej na półrejowcu. Ale stał u wrót raju i widział świętego Piotra, chociaż strażnik bram zaświatów pokazał mu jedynie swój zadek. Laurits Madsen powinien nie żyć. Śmierć go jednak nie chciała, a przez to się zmienił. Zanim Laurits Madsen zasłynął swoją wizytą w niebie, zyskał sławę człowieka, który osobiście wywołał wojnę. Ojca Rasmusa. Stracił na morzu, kiedy miał 6 lat, a sam zaciągnął się na Annę z Marstal jako 14-latek. Już 3 miesiące później Anna zatonęła na Bałtyku. Załogę uratował amerykański bryg i od tamtej pory Laurits Madsen zaczął marzyć o Ameryce. Egzamin na sternika zdał we Flensburgu w wieku 18 lat i jeszcze w tym samym roku po raz drugi przeżył zatonięcie statku u wybrzeży Norwegii, w okolicach Mandal. W zimną październikową noc stał na szkierze zalewany falami i wypatrywał zbawienia. 5 lat pływał po oceanach świata. Był na południe od przylądka Horn i słyszał krzyki pingwinów w czarne jak grób noce. Widział Valparaiso, zachodnie wybrzeże Ameryki i Sydney, gdzie zimą drzewa zamiast liści tracą korę i gdzie skaczą kangury. Poznał dziewczynę o oczach jak winogrona, Sally Brown. I mógł opowiadać o Fortop Street, La Boca, Barbary Coast i Tiger Bay. Przekroczył równik, odczuwając towarzyszący temu wstrząs i powitał króla Neptuna. Wypił przy tej okazji słoną wodę, rybi olej, ocet. Został ochrzczony w smole sadzy z lampi kleju, ogolony zardzewiałym nożem z wyszczerbionym ostrzem, a zadrapania pielęgnowano mu solą i wapniem. Całował miedziany, naznaczony bliznami po ospie policzek Amfitryty i zanurzył nos w jej flakonie soli trzeźwiących wypełnionym obciętymi paznokciami. Laurits Madsen zwiedził kawał świata. Nie był w tym osamotniony, ale on jako jedyny wrócił, ogarnięty ideą fixe, że w Marstal wszystko jest za małe i jakby chcąc to udowodnić, bez przerwy mówił w języku, który nazywał amerykańskim. Przez rok pływał fregatą wojenną Never Sink i nauczył się tej obcej mowy. Gwinnem blong mi Laurits Madsen, mawiał. Z Karoliną Grube, z Nygade miał córkę i 3 synów. Rasmusa, nazwanego tak po dziadku, Esbena i Alberta. Dziewczynka o imieniu Elze była najstarsza. Rasmus, Esben i Elze byli podobni do matki, niewysocy i małomówni. Albert przypominał ojca. Już jako 4-latek miał tyle samo wzrostu, co starszy o 3 lata Esben. Gdziekolwiek szedł, toczył przed sobą angielską kulę armatnią z żeliwa i ciągle próbował ją podnieść. Kolana się pod nim uginały, a wzrok zastygał, ale kula wciąż była dla niego za ciężka. Heave away, my jolly boys! Heave away, my bullies! Laurits, widząc ćwiczenia najmłodszego syna, zachęcał go takimi okrzykami, po amerykańsku. Kula przebiła dach domu na Korsgade podczas oblężenia Marstal przez Anglików w roku 1807. Babka tak się wtedy przeraziła, że urodziła Lauritsa w środku kuchennej podłogi. Kiedy Albert nie wybierał się z kulą na spacer, ta zajmowała swoje stałe miejsce w kuchni, a Karolina używała jej jako moździerza przy robieniu musztardy. Równie dobrze to ty mogłeś w taki sposób obwieścić swoje przybycie, powiedział kiedyś Rasmus Lauritsowi, bo taki byłeś duży, kiedy przyszedłeś na świat. Gdyby bocian cię wypuścił, przebiłbyś dach jak ta angielska kula.
1: Fingu,
0: mówił Laurits, podnosząc do góry palec. Chciał nauczyć dzieci amerykańskiego.
1: Foot
0: oznaczało stopę. Wskazywał na but. Mouth to były usta. Siadając do stołu, pocierał brzuch i obnażał zęby.
1: Hungry.
0: Wszyscy powinni zrozumieć, że

jest głodny. Matka nazywała się Mrs., ojciec Papa True. Pod nieobecność Lauritza dzieci mówiły mama i tata, jak wszystkie inne, z wyjątkiem Alberta. On był wyjątkowym przyjacielem swego ojca. Na dzieci istniały różne nazwy. Piknini, Bullis i Hartis. Laikim Tumas, mówił Lauritz do Karoliny i wysuwał wargi jak do pocałunku. Karolina chichotała zawstydzona, a potem się złościła. Nie wygłupiaj się tak, Lauritz. Po drugiej stronie Bałtyku wybuchła wojna z Niemcami ze Szlezwika i Holsztynu. Był rok 1848 i jako pierwszy dowiedział się o niej stary zarządca Ceu, de la Porte, ponieważ rząd prowizoryczny w Kilonii przysłał mu proklamację wraz z żądaniem wydania kasy. W całym Marstal zapanowało wzburzenie i wkrótce ustaliliśmy, że tworzymy oddział obrony kraju. Na jego czele stanął młody nauczyciel z Rize, którego później nazywaliśmy generałem. Na wszystkich najwyższych punktach wyspy ustawiono stosy sygnałowe. Były to belki umieszczone na wysokich drągach, na których końcach zawieszono beczki wypełnione starymi linami i smołą. W razie pojawienia się wroga, płonące beczki pełne smoły wybuchłyby, sygnalizując nadejście wojny od strony morza. Stosy ustawiono zarówno na wzgórzu Knasterbjerg, jak i na klifach w okolicy Weissness, a po całym brzegu chodzili strażnicy i wpatrywali się w morze. Wojennego podniecenia nie mógł znieść Lauritz, który już wcześniej nie miał szacunku dla niczego. Pewnego wieczoru, gdy w drodze z fiordu Eckenfjord do domu mijał Weissness, przepłynął blisko brzegu, krzycząc tak głośno, że aż echo poniosło się nad wodą. Niemiec za mną! Kilka minut później na szczycie klifu zapłynęła beczka. Następnie zapalił się stos na Knasterbjerg, a potem ogień pobiegł przez całą wyspę aż do Synashoj, prawie 20 km dalej, aż w końcu cała wyspa Aero stanęła w ogniu, jak w wieczór świętojański. Lauritz został na wodzie i patrzył, jak płoną ogniska, śmiejąc się z całego tego zamieszania, które sam wywołał. Gdy przypłynął do Marstal, zobaczył, że wszędzie się świeci, a na ulicach jest pełno ludzi, chociaż był już bardzo późny wieczór. Jedni wykrzykiwali niezrozumiałe rozkazy, inni płakali, modlili się żarliwie. Gotowa do walki gromada maszerowała przez Marksgade, uzbrojona w kosy, widły i z rzadka w strzelby. Młode matki biegały przerażone po ulicach, z płaczącymi niemowlętami w objęciach, przekonane, że Niemiec nabije ich potomstwo na bagnety. Przy studni na roku Markgade i Westergade żona Szypra kłóciła się ze służącą. Kobieta postanowiła, że ukryją się przed Niemcami w studni i kazała dziewczynie skakać w czarną otchłań. Pani pierwsza, upierała się służąca. My, mężczyźni, też wydawaliśmy sobie polecenia. W naszym mieście jest zbyt wielu Szyprów, aby ktoś miał ochotę słuchać kogoś innego i jedyną rzeczą, co do której mogliśmy wszyscy się zgodzić, było wypowiadane przy wtórze wielu przekleństw uroczyste przyrzeczenie, że sprzedamy nasze życie najdrożej, jak się da. Kiedy pochód podnieconych ludzi dotarł na znajdującą się przy Kirkestradę plebanię pastora Zachariasena, który tego wieczoru miał akurat gości z daleka, jedna z pań zemdlała z wrażenia, ale jej 12-letni syn Ludwik chwycił za pogrzebacz, gotów bronić ojczyzny przed nadciągającym wrogiem. W domu Izagera, nauczyciela, który był również diakonem, rodzina szykowała się do mającego nastąpić ataku. Wszystkim 12 synom, którzy przybyli z wizytą, aby uczcić urodziny grubej pani Izagerowej, matka dała gliniane donice wypełnione popiołem i rozkazała sypać go na głowy Niemców, gdyby wpadli na pomysł natarcia na domostwo diakona. Na czele gromady sunącej przez Markgade w stronę Reberbaben maszerował stary Jeppe, wywijający widłami i buńczucznie zachęcający Niemców do przybycia, jeśli tylko starczy im odwagi. Mały stolarz Laves Petersen musiał zawrócić. Dumnie niósł strzelbę na ramieniu, a kieszenie miał wypchane kulami. Ale w samym środku tego bojowego przemarszu zorientował się, że proch zostawił w domu. Przy marstalskim młynie stała potężna młynarka Madame Weber z widłami w pogotowiu. Chcąca za wszelką cenę wziąć udział w bitwie i wśród ogólnego zamieszania, a być może również dlatego, że prezentowała się znacznie bardziej imponująco aniżeli większość nas mężczyzn, nasze rządne walki szeregi natychmiast się przed nią otworzyły. Lauritz, z usposobienia skłonny do wzruszeń, tak się przejął powszechną walecznością, że również pobiegł do domu szukać broni. Karolina z czwórką dzieci ze strachu ukryła się pod stołem w paradnym pokoju. Gdy wpadł do domu, wołając wesoło: chodźcie dzieciaki, idziemy na wojnę!
Rozległ się głuchy odgłos, to Karolina uderzyła głową o blat stołu od spodu. Z wysiłkiem wyczołgała się spod obrusa, wyprostowała i krzyczy ze złością. Czyś ty już całkiem postradał rozum, Madsen? Dzieci nie pójdą na żadną wojnę. Rasmus i Jezmen zaczęli podskakiwać. My też chcemy iść, my też, wołali chórem, pozwól. Mały Albert już zdążył przytoczyć swoją kulę armatnią. Czyście kompletnie poszaleli? Krzyknęła matka, wymierzając szturchańca najbliżej stojącemu. Wracać pod stół. Lauritz wybiegł do kuchni w poszukiwaniu odpowiedniej broni, ale nie znalazł nic, co by się nadawało do użytku. Gdzie schowałaś patelnię? Zawołał. Zostaw ją, wrzasnęła Karolina. Łapy z daleka od mojej patelni. Lauritz bezradnie rozejrzał się dookoła. No dobrze, wobec tego wezmę szczotkę, obwieścił znów przybiegając przez pokój. Niemiec dostanie za swoje! Usłyszeli trzaśnięcie drzwi wychodzących na ulicę. Słyszałeś? Szepnął Rasmus najstarszy do Alberta. Ojciec nie mówił po amerykańsku. Co za szaleniec! Matka pokręciła głową w ciemności pod stołem, gdzie już z powrotem zdążyła się schronić. Jak można iść na wojnę ze szczotką?

0: Ik weet een naar alder day.
1: Gdy Lauritz przyłączył się do gotowej do walki gromady, zapanowała powszechna radość. Uchodził wprawdzie za pyszałka, ale był rosły i silny, więc jego obecność była ze wszech miar pożądana. Potem zauważyliśmy szczotkę. Nie masz innej broni? Na Niemca wystarczy. Odparł, podnosząc szczotkę do góry. Wymieciemy go z kraju. Byliśmy zuchwali i śmialiśmy się z jego dowcipu. Zostawmy tutaj jakieś widły, zaproponował Lars Böttger. Nadziejemy na nie Niemców, kiedy już wszyscy będą martwi. Wyszliśmy na pola. Do Weissness było pół godziny drogi piechotą, ale szliśmy szybko, wciąż z żądzą walki we krwi. Dotarliśmy do wzgórz w okolicy Dreyet i zobaczyliśmy ogniska płonące na wyspie, a widok ten jeszcze bardziej wzmógł naszą wojowniczość. Nagle w ciemności usłyszeliśmy tętent i zdrętwiliśmy. Nadciągał wróg. Mieliśmy nadzieję, że zaskoczymy Niemców na brzegu, ale ukształtowanie terenu i tutaj nam sprzyjało. Lauritz stanął w pozycji bojowej ze szczotką, a my pozostali poszliśmy w jego ślady.
2: Zaczekajcie na mnie!
1: Rozległo się gdzieś za nami. To był ów mały stolarz, który zawrócił do domu po proch.
2: Psst!
1: Uciszyliśmy go.
2: Niemcy są w pobliżu.
1: Odgłos kopyt się zbliżał, lecz teraz mogliśmy się już zorientować, że koń jest tylko jeden. Z ciemności wyłonił się jeździec. Laves Petersen przygotował strzelbę i wycelował, ale Lauritz zatkał mu lufę dłonią. To kontroler below, powiedział. Kontroler siedział na spienionym koniu, którego czarne boki falowały po ciężkim biegu. Uniósł rękę do góry. Wracajcie do domu. Przy Weissness nie ma żadnych Niemców.
2: Ale przecież beczki płoną!
1: Krzyknął Laves. Rozmawiałem ze strażnikiem pilnującym brzegu, odparł Below. To fałszywy alarm. A nas wyciągnięto z ciepłych łóżek. Po co? Bez powodu? Madame Weber skrzyżowała ręce na piersi i popatrzyła na nas surowo, jak gdyby szukała kogoś, na kogo mogłoby się rzucić teraz, gdy okazało się, że wróg odwołał swoje przybycie. Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi, łagodził kontroler. No, a najlepsze jest to, że oni wcale nie nadciągają. Wśród naszej gromady rozległ się zgodny pomruk. Lecz chociaż dostrzegaliśmy logikę w słowach kontrolera, to jednak mimo wszystko doznaliśmy paskudnego rozczarowania. Byliśmy gotowi spojrzeć w oczy i Niemcom, i śmierci, a tymczasem żadne z nich nie wylądowało na aero. Jeszcze się z Niemcem policzymy, zapowiedział Lars Böttger. Poczuliśmy zmęczenie i wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Zaczął padać zimny, nocny deszcz. Milczeliśmy aż do młyna, gdzie Madame Weber odłączyła się od naszej niepocieszonej gromadki. Stanęła przed nami z widłami w ręku, tak jakby prezentowała broń.
2: Chciałabym wiedzieć, oświadczyła groźnym głosem, kim był ten żartowniś, który w środku nocy powyciągał ludzi z łóżek, żeby ich wysłać na wojnę?
1: Wszyscy skierowaliśmy wzrok na Lauritza, górującego wśród nas ze szczotką na ramieniu. Ale Lauritz ani się nie zgarbił, ani nie spuścił oczu. Popatrzył prosto na nas, potem odchylił głowę i w deszczu zaczął się śmiać. Wkrótce wojna wybuchła na poważnie. Powołano nas do marynarki. Do sąsiedniego miasta Erskobing przypłynął po nas wojenny parowiec Hekla. Staliśmy w kolejce na kei, wywoływani jeden po drugim i wskakiwaliśmy na pokład barkasu, który miał nas przewieźć na parowiec. Tamtego listopadowego wieczoru czuliśmy, że wojna przeszła nam koło nosa, ale teraz czas oczekiwania się skończył i humory nam dopisywały. Halo, to idzie Duńczyk ze swoim życiem, duszą i marynarskim workiem, zawołał Klaus Jakob Klausen. Był niewysokim, żelastym mężczyzną, który zawsze się przechwalał, jakoby pewien tatuażysta w Kopenhadze, zwany kłującym Frederikiem, powiedział mu kiedyś, że ma najtwardsze ramię, w jakie kiedykolwiek wbijał igłę. Ojciec Klausena, Hans Klausen, był pilotem, tak jak wcześniej dziadek, a Klaus Jakob nie miał wątpliwości, że i on pójdzie tą drogą, bo w nocy przed zamustrowaniem miał sen przepowiadający mu, że z tej wojny wróci żywy. W Kopenhadze zaokrętowano nas na fregatę Gefion.
2: Lauritze od nas oddzielono. Jako jedyny dostał się na liniowiec Chrystian VIII, którego grotmaszt był tak wysoki, że od jabłka do pokładu było 1,5 razy tyle, co na czubek wieży kościoła w Marstal. Kręciło nam się w głowach, kiedy patrzyliśmy do góry, ale ta słabość wzbudzała w nas dumę. Rozumieliśmy bowiem, że zostaliśmy powołani do wielkich czynów. Lauritz został na brzegu i spoglądał za nami. Chrystian VIII mu odpowiadał. Wiedział, że na liniowcu poczuje się jak w domu, bo przecież przez rok pływał na amerykańskim okręcie wojennym Never Sink. Mimo wszystko jednak uznaliśmy, że przez moment musiał się poczuć opuszczony, widząc jak wchodzimy po trapie na Gefion i znikamy mu z oczu. Wyruszyliśmy więc na wojnę.

0: W niedzielę palmową przepływaliśmy wzdłuż naszej wyspy Aero. Widzieliśmy klify koło Weissnas, gdzie Lauritz wywołał na wyspie takie zamieszanie swoim Niemiec za mną. Teraz płynęli Duńczycy i przyszła kolej, żeby to Niemcy podpalali beczki ze słomą. Smołą. Biegając w kółko jak bezgłowe kury. Stanęliśmy koło wyspy Als i czekaliśmy. W środę wzięliśmy kurs na fiord Eckenfjerde i późnym popołudniem dotarliśmy do jego wejścia. Wezwano nas na pokład rufówki. Stanowiliśmy barwną gromadę w samodziałowych bluzach i płóciennych portkach różnych kolorów. Jedni w niebieskich, inni w czarnych albo białych. Tylko wstążki z nazwą Gefion na czapkach i czerwono-białe rozetki świadczyły o tym, że jesteśmy marynarzami z Królewskiego Okrętu Wojennego. Komandor w swoim najświetniejszym mundurze z epoletami i szablą wygłosił przemowę, prosząc, byśmy dzielnie walczyli. Wywijając trójgraniastym kapeluszem, wzniósł trzykrotnie okrzyk: "Niech żyje król!" Krzyczeliśmy wraz z nim tak głośno, jak tylko potrafiliśmy. Potem kazał wypalić ze wszystkich dział, byśmy mogli się przekonać, jak to będzie wyglądało podczas bitwy. Żaden z nas wcześniej nie był na wojnie. Huk poniósł się po morzu, a w powietrzu zawisł ostry zapach prochu. Zerwał się świeży wiatr i rozwiał niebieski dym armatni. Przez kilka minut nie mogliśmy się nawoływać. Huk armat nas ogłuszył. Stanowiliśmy teraz eskadrę. Dołączyły do nas jeszcze dwa parowce. Jeden rozpoznaliśmy z monstrowania w aeroskobing, to była Hekla. Szykowaliśmy się do bitwy, która miała nastąpić nazajutrz. Działa ustawiono w furtach. Wyciągano pompy i sikawki, by móc ich natychmiast użyć, gdyby na pokładzie wybuchł pożar. Przy każdym dziale układaliśmy kartacze i worki z metalową sieczką, a zapłonniki w skrzynkach. Przez ostatnich parę dni ćwiczyliśmy te czynności po tyle kroć, że rozkazy znaliśmy wręcz na pamięć. Przy każdym dziale było nas 11 i od pierwszej komendy wszyscy na miejsca, po której następowało: grajcary, ładuj proch i zapłonnik włóż. Do czasu, gdy wreszcie padł rozkaz, by wypalić, krążyliśmy, obijając się o siebie, sztywni ze strachu, że coś zrobimy nie tak. Byliśmy przyzwyczajeni do pracy we trzech albo czterech na naszych małych kutrach i keczach, a teraz nagle staliśmy się panami życia i śmierci. Zbyt często stawaliśmy jak sparaliżowani, gdy komandor działa wrzeszczał swoje: ustawić do furty albo przebić stemplem. Co u diabła mogło to oznaczać w codziennej mowie? Za każdym razem, gdy udawało nam się bezbłędnie pokonać zawiłą drogę aż do ostatniego rozkazu, komandor działa nas chwalił. Odpowiadaliśmy wesołym hurra! Patrzył na nas, potem na swoje działo, a w końcu wbijał wzrok w pokład, nie przestając kręcić przy tym głową.
1: Szczeniaki, mówił. Starajcie się do wszystkich diabłów najlepiej, jak potraficie.
0: Nie bardzo wiedzieliśmy, do kogo mamy strzelać. Chyba nie do starej Ilze z krzywym biodrem, Mutter od gorzałki, która przychodziła do portu w Eckernfjerde i sprzedawała nam ów błogosławiony napój, gdy przepływaliśmy naszymi łajbami. Nie chodziło też raczej o handlarza zbożem Eckharta, z którym ubijaliśmy nie jeden dobry interes. Był jeszcze oberżysta z Der Rote Hahn, nosił nazwisko Hansen, duńskie jak mało które. Nigdy nie widzieliśmy, żeby trzymał w rękach broń. Żadna z tych osób, o ile dobrze rozumieliśmy, nie była tym Niemcem. Ale król wiedział, kto nim jest. No i ten komandor, który tak dzielnie krzyczał hurra. Skierowaliśmy się w stronę fiordu. Wrogie baterie na wybrzeżu zaczęły grzmieć, lecz nie byliśmy poza ich zasięgiem i wkrótce znów zapadła cisza. Zamiast zwykłej wody na herbatę rozdzielano między nas wódkę. O godzinie 9 ogłoszono ciszę nocną. Przyszła pora snu. Zbudzono nas 7 godzin później. Był Wielki Czwartek, 5 kwietnia 1849 roku. I znów rozdano nam wódkę zamiast herbaty. Na pokładzie stała już beczka piwa. Mogliśmy pić go tyle, ile nam przyjdzie ochota, więc humory dopisywały, gdy podnieśliśmy kotwicę i zaczęliśmy zbliżać się do fiordu. Na wyżywienie na okrętach Jego Królewskiej Mości nie mogliśmy narzekać, bo gdy sami je sobie zapewnialiśmy, było więcej niż skromne. Mawiano o nas, że za kilwaterem okrętu z Marstal nigdy nie lecą mewy i rzeczywiście u nas nic się nie marnowało. Za to tutaj codziennie oprócz herbaty i piwa dostawaliśmy tyle chleba, ile mogliśmy zjeść. Na obiad funt świeżego mięsa albo pół funta słoniny. Groch, owsiankę albo zupę, a wieczorem cztery łuty masła i do tego sznaps. Dlatego pokochaliśmy wojnę na długo przedtem, zanim pierwszy raz poczuliśmy zapach prochu. Dotarliśmy do fiordu Ekernfjerda. Brzegi się przysunęły, a stanowisko dział na lądzie było już widać wyraźnie. Kresten Hansen nachylił się do Einara Jensena i kolejny raz zwierzył mu się, że nie przeżyje tej bitwy. Wiedziałem to od momentu, kiedy Niemcy kazali oddać kasę celną. Dzisiaj umrę.
2: Gówno wiedziałeś,
0: odparł Einar.
2: Nie miałeś pojęcia, że bitwa odbędzie się w Wielki Czwartek.
0: Właśnie, że wiedziałem. Od dawna. Przyszedł już czas, gdy nas zastrzelą.
2: Zamknij się,
0: zirytował się Einar. Wysłuchiwał tego marudzenia, odkąd zwinęli koje i zasznurowali buty. Ale Krestena nie dało się powstrzymać. Oddech miał przyspieszony, gdy kładł dłoń na ramieniu przyjaciela. Obiecaj, że zabierzesz mój worek marynarski do domu, do Marstal.
2: Ty sam sobie zabierzesz swoje graty do domu, a teraz już przestań, bo w końcu i mnie napędzisz stracha.
0: Einar rzucił koledze zaniepokojone spojrzenie. Kresten był synem szypra Jochuma Hansena, stróżującego również w kapitanacie portu. Bardzo przypominał swojego ojca i piegami pod rudoblond włosami i wyjątkową małomównością. Nigdy nie widzieliśmy go w tak osobliwym stanie.
2: Masz, Einar podał mu kubek piwa. Weź porządny łyk.
0: Przyłożył Krestenowi kubek do ust. Tamten prychnął i zakrztusił się piwem. Oczy zrobiły mu się szklane. Einar kilka razy uderzył go w plecy. Kresten z trudem łapał powietrze, a piwo leciało mu z dziurek w nosie.
2: Ty dorszowy łbie, zaśmiał się Einar. Co ma wisieć, nie utonie. Mało brakowało, żebyś się sam zabił. Nie potrzebowałbyś do tego żadnego Niemca.
0: Ale wzrok Krestena pozostawał równie nieobecny.
1: Przyszedł już czas, gdy nas zastrzelą,
0: powtórzył głuchym głosem.
2: Mnie nie zastrzelą.
0: To mały Klausen wmieszał się do rozmowy.
2: Wiem, bo i mnie to się śniło. Widzicie? Szedłem Müllewejen do miasta. Po obu stronach stali żołnierze, gotowi strzelać. Jakiś głos zawołał: idź. A ja poszedłem. Kule świstały mi koło uszu, ale żadna nie trafiła. Mnie więc dzisiaj nie zastrzelą. Wiem to z całą pewnością.
0: Spojrzeliśmy na fiord i okoliczne łąki pokryte wiosenną zielenią. W grupce wypuszczających pączki lip chowała się zagroda z dachami krytymi strzechą. Prowadziła do niej droga obrzeżona wielkimi kamieniami. Przy drodze pasła się krowa. Odwróciła się do nas tyłem i leniwie machała ogonem, nieświadoma wojny nadciągającej morzem.

0: Stanowiska działu na Cyplu od strony Sterburty były już całkiem blisko. Zobaczyliśmy dym, jeszcze zanim usłyszeliśmy huk przetaczający się po wodzie jak burza, która pojawiła się nagle. Kresten drgnął.
1: Przyszedł na nas czas,
0: powiedział. Ze sterburty Chrystiana VIII od strony rufy buchnął ogień. Spojrzeliśmy na siebie bezradni. Czyżby okręt został trafiony? Nie znaliśmy się na prowadzeniu wojny i nie wiedzieliśmy, co może oznaczać trafienie. Liniowiec milczał. Dlaczego oni nie odpowiadają? Zdenerwował się Einar. Nie zajęli jeszcze właściwej pozycji, stwierdził Klausen z miną znawcy. Moment później niebiesko-szara chmura dymu ze sterburty Chrystiana VIII oznajmiła, że odpowiedzieli. Bitwa się rozpoczęła. Na brzegu w górę strzelał ogień i pecyny ziemi, a małe ludziki z zapałek biegały w kółko. Wiał dobry wschodni wiatr i wkrótce przyszła kolej naszej Gefion na oddanie salwy. Od huku wielkich 60-funtowych dział zatrząsł się cały okręt, a nam jakby żołądki opadły. Zatkaliśmy uszy rękami, krzycząc ze strachu, przemieszanego z radością, sparaliżowani mocą armat. Wreszcie Niemiec dostał za swoje. Trwało to przez kilka minut. W końcu bateria na Cyplu przestała strzelać. Musieliśmy polegać wyłącznie na naszych oczach. Usłyszeć nie mogliśmy nic. Brzeg przypominał pustynię. Żwir zbił się w wielkie stosy. Czarna lufa 24-funtowego działa sterczała w górę, jak po trzęsieniu ziemi. Nigdzie nie było żadnego ruchu. Zaczęliśmy się poklepywać po plecach w milczącym tańcu zwycięstwa. Nawet Kresten przez moment jakby zapomniał o swoich ponurych przeczuciach i poddał się ekstazie. Wojna to uciecha, odurzenie, które przenika do krwi jak wódka, ale to odurzenie było większe, czystsze. Kiedy dym się rozwiał, powietrze stało się przejrzyste. Nigdy nie widzieliśmy świata z podobną wyrazistością. Na naszych twarzach pojawiły się grymasy jak u nowonarodzonych dzieci. Takielunek, maszty i żagle tworzyły nad nami dach niczym młode listki w bukowym lesie. Dookoła unosiła się poświata, nieznana dotąd naszym oczom. Ależ mnie ogarnęło uniesienie, stwierdził mały Klausen, kiedy wróciło nam mowę i słuch. Niech to diabli, niech to diabli! Nie mógł przestać przeklinać. Niech mnie wszyscy diabli, jeśli kiedykolwiek widziałem coś podobnego. Huk dział słyszeliśmy już podczas próby generalnej poprzedniego wieczoru, ale ujrzenie skutków działania armat na własne oczy... No tak, stwierdził zamyślony Einar. Te armaty to rzeczywiście coś innego niż kazania pastora Zachariasena. Co ty na to, Kresten? Kresten miał uduchowiony wyraz twarzy.
1: Nie do wiary, że dane mi było to przeżyć, powiedział cicho.
0: Przestałeś myśleć, że cię zastrzelą?
1: Teraz już wiem na pewno, że tak będzie. Ale przestałem się bać.
0: Najwyraźniej nie był to jeszcze chrzest bojowy, gdyż 60-funtowe działa, które obsługiwaliśmy, były umieszczone na górnym pokładzie od strony bakburty. Wkrótce jednak miała nadejść i nasza kolej, gdy weszliśmy głębiej w fiord, kierując się ku Ekenfjörde, gdzie po obu stronach czekały kolejne dwie baterie. Ale tego przeciwnika można przecież było mieć za nic. Nie wybiła jeszcze 8 rano, a bitwę w połowie już wygraliśmy. Baliśmy się, że wojna się skończy, zanim na dobre się zaczęła. Poznaliśmy jej smak, a tymczasem Niemiec miał zostać pobity przed śniadaniem. Gefion dalej szła ku krańcowi fiordu. Północna bateria znajdowała się tuż przed nią. Znalazłszy się w odległości zaledwie 2 kabli od baterii południowej, przebrasowaliśmy marsle, by wypuścić z nich wiatr. Kliwer ściągnęliśmy, a kotwicę bakburty rzuciliśmy dodatkowo jeszcze z drywkotwą, abyśmy mogli stać zwróceni burtą, no bo teraz mieliśmy strzelać. Chrystian VIII zrobił tak samo. Krew śpiewała nam w żyłach. Byliśmy jak dzieci, które czeka pokaz chińskich fajerwerków. Strach całkiem minął. Pozostało jedyne pełne nadziei podekscytowanie. Jeszcze nie zdążyliśmy przeżyć osiągniętego zwycięstwa, a już czekało nas kolejne. Gefion zaczęła się obracać. To drywkotwa nie wytrzymała. Prąd był zbyt silny i znosiło nas ku południowej baterii. Patrzyliśmy na Chrystiana VIII. Wielki liniowiec również zbliżał się do wybrzeża i już znalazł się pod silnym ostrzałem. Rzucili wielką kotwicę, by wstrzymać dryfowanie i odpowiedzieli gwałtowną salwą, która przebiegła wzdłuż burty okrętu od dziobu po rufę. Z kolejnych furt działowych wykwitał dym, aż w końcu jedną wielką, szybko rosnącą chmurą przesunął się na fiord. Strzelano jednak za wysoko i kule padały na łąki za baterią. Kanonierzy nie mieli czasu odpowiednio ustawić dział, gdy nieoczekiwanie zaczęło ich znosić do brzegu. Chwilę później przyszła kolejna nasypa. Byliśmy tak blisko lądu, że znaleźliśmy się w zasięgu karabinów. Prąd i wiatr wciąż nami igrały. Ustawiło nas w poprzek fiordu, co oznaczało, że obie nasze burty wychodziły na pustą wodę. Jedynie cztery działa rufowe miały szansę odpowiedzieć na gwałtowny ostrzał baterii. Pierwsze trafienie sprzątnęło z pogłodu rufowego 11 ludzi. Kula armatnie nazywane szarym groszkiem, ale to nie groszek przeleciał nad pokładem w chmurze drzask, rozrywając nad burcie i stanowiska dział i ludzi. Einar widział, jak nadlatuje kula. Obserwował każdy metr jej lotu, gdy sunęła nisko nad pokładem. Zbiła z nóg człowieka. Nogi odrzuciło w jedną stronę, a resztę w drugą. Urwała jedną rękę, zmiażdżyła głowę. Przykleiły się do niej odłamki kości, krew i włosy. Kula leciała dalej w stronę Einara. Upadł do tyłu i patrzył, jak go mija. Później opowiadał, że w pędzie wyrwała mu sznurowadło z buta. Tak była blisko, zanim w końcu wbiła się w rufówkę od strony bakburty. Dla Einara kula była potworem obdarzonym wolną wolą. Pokazała mu, czym jest wojna. To nie bateria brzegowa strzelała w powietrze, ani nie uciekający zapałczani żołnierze. To smok dyszał żarem w jego nagie serce. Czasu na myślenie nie było. Na pokładzie zapanował zamęt. Jakiś oficer z dzikim wzrokiem wrzeszczał, że Einar razem ze sternikiem i jednym żołnierzem ma iść pod maszt. Ten rozkaz nie miał sensu, ale Einar go wykonał. Żołnierz natychmiast upadł w kałuży krwi. Wyglądał tak, jakby coś wybuchło mu w środku. W jego piersi pojawił się otwór, z którego buchała krew. Einar widział, jak oko eksploduje czerwienią i odrywa się, pokrywa czaszki. Ze zdumieniem patrzył, jak odsłonięta jasnoróżowa masa mózgowa rozpryskuje się, jakby była owsianką, którą ktoś uderzył drewnianą kopyścią. Nie wiedział, że coś takiego może się stać ze człowiekiem. Potem nadleciała jeszcze jedna kula i zabrała ze sobą porucznika. Einarowi robiło się na zmianę zimno i gorąco na widok tego końca świata, a z nosa pociekła mu krew. Jednak wyłącznie wskutek szaleńczego podekscytowania. Jakiś inny oficer z twarzą zalaną krwią zapędził go do działa numer 7. Wcześniej Einar był przy numerze 10, ale ta armata w międzyczasie została trafiona i skrzywiła się na swoim stanowisku. Dookoła leżała plątanina z nieruchomiałych ciał. Wypływająca spod nich krew rozlewała się powoli w rosnące jezioro. Strumyki moczu tworzyły delty między nogami zmarłych. Einar nie widział, czy jest wśród nich Kresten lub mały Klausen. Nieco dalej walała się urwana stopa. Sam Einar też się zsikał, tak jak zabici. Huk armat wywołał trzęsienie ziemi w jego trzewiach i w spodniach Einar miał już pełno. Wiedział, że umierający w chwili śmierci opróżniają jelita, lecz nie wyobrażał sobie, że może to również dotyczyć żywych. Wojna miała być próbą męskości. Wiarę w to stracił w momencie, gdy poczuł lepkość na udach. Czuł się na poły martwym, a na poły niemowlęciem. Wkrótce jednak się zorientował, że nie jest w tym odosobniony. Na pokładzie unosił się smród jak z przewróconego kibla i nie pochodził jedynie od zabitych. Większość walczących miała spodnie powalane na tyłku. Komandor działa numer 7 jeszcze żył. Krwawił z rany nad brwią, gdzie uderzył go kawał drewna. Krzyczał coś do Einara, który go jednak nie słyszał, lecz gdy dowódca wskazał na lufę, zrozumiał, że ma załadować działo. Ręce miał za krótkie, więc aby wetknąć kulę w lufę, musiał wyciągać się do połowy poza furtę działową. Był teraz widoczny dla baterii wroga i stanowił łatwy cel. Myślał jedynie o tym, kiedy wreszcie przyniosą wódkę. W tym czasie Gefion udało się tak wymanewrować, że zajął odpowiednią pozycję na fiordzie. Ustawiliśmy się burtą, ale porowiec Geyser, który próbował nam pomóc i chciał wziąć nas na hol, dostał w maszynownię i musiał wycofać się z bitwy. To samo spotkało Hekle, której zniszczono ster. Wiatr wiał dokładnie ze wschodu, a strata dwóch parowców, które miały nas holować, oznaczała, że gdyby wszystko poszło źle, nie mielibyśmy odwrotu.

No i właśnie tak to jest. Tak to jest z tymi wojnami, że... No, wracamy tutaj właśnie do takiej muzyczki, może trochę bardziej radosnej, bardziej przypominającej szanty. W zasadzie to chyba są szanty. Tak. Jadą ludzie na tą wojnę, myślą sobie, o, będzie fajnie, będzie jacie, ale się wykaże, będę pierwszy w szeregu stał i strzelał najlepiej i w ogóle wrócę bohaterem. No a potem pierwsza kula i się okazuje, co się okazuje, dość obrazowo tutaj opisane, bardzo plastycznie, trzeba przyznać panu Jensenowi, jakby sam był na tym

bitwy po prostu też by było młócenie tej jednej bitwy i wszystko byście się dowiedzieli. No to nie o to chodzi, bo my tutaj zachęcamy do czytania, a nie czytamy wam jak mamusie na dobranoc dzieciom. Więc może wspomnę, jaka muzyka dzisiaj z nami leciała, bo może nie do końca dopasowana, ale tak troszkę poleciałem prywatą, bo lubię te zespoły i tych wykonawców, którzy dzisiaj byli. Nightwish był z instrumentalnymi głównie utworami. Dlatego jak ktoś czekał na wstęp i czekał, aż wejdzie wokal, to mógł się zdziwić nieźle, bo 7 minut na przykład samego instrumentalu. No to tak, to był Nightwish wtedy. Apokaliptyka było. Był zespół islandzki Sigur Rós. Jeszcze będzie zresztą na sam koniec, na pożegnanie. Sulej, nie wiem czy tak się czyta, ale jest uzamknięte, więc pewnie tak, ale to nie jest polskie, więc nie wiem. No Vardruna, tak jak mówiłem, i soundtrack z Wikingów, a teraz nam śpiewa jakaś pani Shanty w tle. To tyle by było z mojej strony. Aha, jeżeli nie chcecie się dowiedzieć przedwcześnie, jak się skończy ta książka, to nie czytajcie na Wikipedii, ani na jakichś stronach historycznych, jak się skończyła wojna duńsko-niemiecka właśnie na środku tego XIX wieku, bo można sobie nieźle zespoilerować. Ale ja wiem, czy to jest taki spoiler, tak jakby ktoś, wiecie, czytał Biblię i ktoś mu krzyknął spoiler, Jezus umiera na końcu. No to nie do końca tak jest, nie, że to jest spoiler. No gdzieś tam się wie, że ten Jezus umrze, ale kurczę, jak to do tego doszło i w ogóle, to można wyczytać między wierszami, a nawet w tych wierszach. Więc jak nie wiem, można sobie zrobić taki podkład historyczny i potem czytać jako osobiste przeżycia, a można też tą historię odczytać właśnie z tej książki. Także polecam i dziękuję bardzo za dzisiejszy odsłuch. Był z Państwem dziś Łukasz Śliwiński i zapraszamy za tydzień do Radia SAR. Cześć!

nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutków bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

wjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

pierwszego wejrzenia, że bywasz do kitu. Nie ma to znaczenia.